0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o XVII-wiecznym namiocie tureckim eksponowanym w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich oraz przypomnimy świętych Jakuba i Krzysztofa, których kościół będzie jutro wspominał. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Prokuratura Okręgowa w Wilnie poinformowała o przedstawieniu zarzutów obywatelowi Litwy podejrzanemu o szpiegostwo. Śledztwo wszczęto na podstawie informacji zebranych przez Departament Bezpieczeństwa Państwowego. Według ustaleń śledczych podejrzany gromadził informacje dotyczące obiektów wojskowych oraz przemieszczania się sprzętu wojskowego na Litwie, a następnie mógł przekazywać je osobie powiązanej z Ministerstwem Obrony Rosji. Za szpiegostwo na Litwie grozi kara od 6 do 15 lat pozbawienia wolności. Departament Bezpieczeństwa Państwowego ostrzega również mieszkańców przed próbami werbunku prowadzonymi przez rosyjskie i białoruskie służby wywiadowcze za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych kontaktów odpowiednim instytucjom. Prezydent Gitanas Nausėda podpisał ustawę uchylającą przepisy, które miały wejść w życie we wrześniu i zgodnie z którymi uzyskanie wykształcenia średniego wymagałoby zdania 3 egzaminów maturalnych. Oznacza to, że również w przyszłości do uzyskania wykształcenia średniego wystarczy zdanie 2 egzaminów państwowych z języka i literatury litewskiej oraz jednego wybranego przedmiotu. Jednocześnie przy rekrutacji na studia wyższe nadal będzie obowiązywał wymóg zdania 3 egzaminów państwowych. Jeszcze dziś prezydent ma podjąć decyzję, czy poprzeć uchwaloną przez Sejm zmianę obniżającą wymagania wobec uczniów chcących kontynuować naukę w gimnazjum. W przyjętej nowelizacji ustawy zrezygnowano z wcześniej planowanego wymogu, zgodnie z którym uczniowie klas 10 chcący rozpocząć naukę w klasie 11 musieliby uzyskać co najmniej ocenę dostateczną, czyli 4, z egzaminu sprawdzającego osiągnięcia po ukończeniu szkoły podstawowej. Po tym, jak dyrektor Wileńskiego Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami oświadczył, że niedawny kryzys związany z odbiorem i przetwarzaniem odpadów w regionie został opanowany, kanclerz Ministerstwa Środowiska Władysław Kondratowicz stwierdził, że nadszedł czas na zwiększenie zdolności przetwarzania odpadów. Jego zdaniem obecna sytuacja w regionie nadal budzi niepokój. Podkreślił również, że problem, który powstał w Wilnie, nie powinien być przerzucany na region Elektrenej. Kondratowicz zaznaczył jednak, że choć na składowisko odpadów w Kozakiszkach nie są już kierowane zmieszane odpady komunalne, wciąż mogą pojawić się trudności związane z przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych. Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów przypomina, że umowy zawierane przez telefon muszą zostać potwierdzone podpisem konsumenta lub inną wyraźną formą pisemnego potwierdzenia przewidzianą w przepisach. Oznacza to, że operatorzy telekomunikacyjni, oferując telefonicznie przedłużenie umowy lub zmianę planu usług, mają obowiązek zapewnić, aby klient w odpowiedni sposób potwierdził zawarcie umowy. W przeciwnym razie taka umowa może zostać uznana za niezawartą, a konsument ma prawo odmówić jej wykonania lub od niej odstąpić. W Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich eksponowana jest wystawa Od wroga do sojusznika – Litwa i Polska, a Imperium Osmańskie od XIV do XIX wieku. O jej głównym eksponacie, jedynym w Europie w pełni zachowanym XVII-wiecznym owalnym dwumasztowym namiocie tureckim, opowiada Magdalena Ozga, kuratorka zbiorów tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu.
3: Pani Magdaleno, namiot wygląda tak, jakby został zrobiony zupełnie niedawno, czyli ręce konserwatorów zrobiły cuda.
4: To prawda. Konserwacja tego obiektu zajęła bardzo długo. To było prawie 9 lat, właściwie przez całe lata 90. on był konserwowany i to w dodatku przez dwie grupy konserwatorów. Jednocześnie był konserwowany dach przez jedną grupę, a druga grupa kolegów robiła płoty, czyli ściany namiotu i to było razem chyba trochę ponad 20 osób.
3: A w jakim stanie był ten mocno poniszczony?
4: Niestety tak, tutaj czas nie był sprzymierzeńcem tego obiektu. Jak we wszystkich tkaninach, kolory zbladły. Tutaj to nie mamy do czynienia w tej chwili z tą intensywnymi barwami wtedy, kiedy ta tkanina była nowa, kiedy ten obiekt był nowy. Było sporo zaplamień, obiekt nie był, no był nieco brudny. Poza tym tkaniny, które tutaj zostały użyte do aplikacji, ta dekoracja jest aplikowana. Fragmenty tkanin zostały naszyte na inne fragmenty tkanin. I tutaj było bardzo dużo pracy przy wzmacnianiu wszystkich nici, przy zabezpieczaniu powierzchni jedwabnych, które były znacznie słabsze, przy konserwowaniu skórzanych fragmentów, których także w namiocie jest sporo.
3: A w którym miejscu są skórzane?
4: Te wszystkie czarne kropki, które znajdują się na płotach, to są cekiny. Cekiny, które pierwotnie były jeszcze pokryte złotem. No niestety złota zachowały się tylko ślady. I te cekiny, które w tej chwili są takimi czarnymi plamkami, kiedy ten namiot był nowy, no błyszczały i lśniły złotem. Tak jak lśniły złotem napisy w medalionach, które znajdują się w górnej części płotów. Tak, to są błogosławieństwa, niech będzie zdrowy, niech będzie szczęśliwy, mniej więcej tak to można przetłumaczyć.
3: Sądząc z tego, jakie materiały były wykorzystywane do wyrobu takiego namiotu, miał funkcję reprezentacyjną chyba?
4: Najprawdopodobniej tak. Namioty mieszkalne, takie kwatery sypialne były mniejsze. To jest bardzo duży namiot, no i prawdopodobnie służył celom ceremonialnym, spotkaniom. No trudno nam w tej chwili określić dokładnie, co tu się mogło odbywać, ale taka była zapewne jego pierwotna funkcja.
3: Bo te namioty, w których właśnie jakieś inne funkcje miały do mieszkania i tak dalej, one były prostsze.
4: Były takie prostsze, ale bywały również bogato zdobione. No tak jak my dzisiaj używamy namiotów na wesela, na śluby. Używamy namiotów, kiedy podróżujemy z Parku Narodowego do Parku Narodowego. Używamy namiotów, czy takich czegoś w rodzaju namiotów, nie wiem, kiedy ustawiamy sobie jakąś ladę do sprzedania czegoś na targu, prawda? To tak jak w dzisiejszych czasach namioty służyły dokładnie tym samym celom. I takie wielkie ceremonialne namioty no, służyły jakimś ceremoniom, uroczystościom, zgromadzeniom, które odbywały się również w XVII-XVIII wieku. Te, które służyły do mieszkania, były nieco mniejsze. One były najczęściej zaopatrzone w okna, ale to, jak bogato były zdobione, no, zależało tylko od tego, czego sobie życzyła osoba, która taki namiot kupiła.
3: W Turcji te namioty były wykonywane?
4: Większa część tych namiotów była wykonywana w Turcji, ale także na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów znajdowały się cechy namiotników. I namiotnicy wykonywali także takie namioty w Lwowie, w Stanisławowie, w miastach dzisiejszej Ukrainie. Poza tym namioty, ponieważ one były potrzebne do podróży, były także robione zapewne w innych miejscach w Europie. Były nieco inne, ikonografia ich jest znana, one trochę bardziej były okrągłe najczęściej, nie były takie wielkie, nie były owalne powiedzmy.
3: Bo taki namiot może nie był przemieszczany z miejsca na miejsce?
4: Tak był przemieszczany i wiemy o tym, że kiedy na przykład sułtan udawał się w podróż, on miał dwa zestawy namiotów. Dzień przed przyjazdem sułtana wyruszała ekipa służby, która rozstawiała na miejscu noclegu jeden namiot, do którego przybywał władca. W tym czasie druga ekipa z następnym namiotem podróżowała na następne miejsce, tak żeby sułtan nie musiał czekać na rozstawienie swoich kwater.
3: Zmęczony po drodze musiał.
4: Oczywiście. Podróżował po prostu z namiotu do namiotu. No i tych obiektów zachowało się niewiele właśnie dlatego, że one były użytkowe. To jest tkanina. Ona podlega zniszczeniu, kiedy jest używana intensywnie po drodze. One nie były używane na pewno we wnętrzach, one służyły na zewnątrz. W związku z czym no, naturalne zniszczenie powoduje, że w tej chwili są to obiekty rzadkie.
3: Pani powiedziała, że Zamek Królewski na Wawelu ma największą kolekcję namiotów. Czy wszystkie są tureckie?
4: Prawdopodobnie, znaczy nie umiemy tego tak naprawdę powiedzieć. One na pewno wyglądają tak samo, prawdopodobnie są tureckie. Natomiast nie możemy sobie dać odciąć ręki, czy któryś z nich nie został na przykład zrobiony we Lwowie. Nie wiemy tego. Myślimy, że wszystkie z nich są tureckie. Takie w każdym razie mamy dane dotyczące, tak nam mówi nauka.
3: Pytałam dyrektora, czy strona turecka, specjaliści nie chcieliby doszczętnie zbadać i tak dalej. Może w archiwach mają jakieś dokumenty?
4: Czekamy na to, bardzo na to czekamy, żeby koledzy z Turcji zaczęli publikować informacje dotyczące właśnie produkcji, wytwarzania, historii namiotów, które na pewno te dokumenty znajdują się w archiwaliach. Tylko trudność polega na tym, że do lat 20. językiem i pismem używanym przez archiwistów na dworze był alfabet arabski. I ten język dworski był trochę różny od dzisiejszego języka tureckiego, który jest dla dzisiejszych Turków trochę językiem obcym, zapisywany innym alfabetem, i nie do końca taki, jak oni dzisiaj rozumieją, więc żeby najpierw zacząć czytać archiwalia, trzeba go się nauczyć.
3: Ale zapewne są specjaliści.
4: Myślę, że dzisiaj już tak. I czekamy cały czas na wyniki badań kolegów z Turcji. Będzie to niesłychanie pomocne dla zrozumienia chronologii namiotów, ich właściwej funkcji, sposobu ich wykonania, cen namiotów, bo tego także nie wiemy do końca. Tego, w jaki sposób one wychodziły z Turcji, jak trafiały do zbiorów europejskich, czy wszystkie były łupami. Wiemy, że część na pewno została kupiona, bo mamy także takie informacje. Jak wyglądał handel namiotami? Czy wytwarzały je tylko, czy najlepsze, największe, najbogaciej zdobione namioty były wytwarzane tylko w wytwórniach sułtańskich, czy produkowano je po prostu na wolnym rynku, że się tak wyrażę. Każdy mógł je sobie kupić. Czy był to namiot, nie wiem, wezyra, jakiegoś wyższych dowódców wojskowych, w jaki sposób on wszedł w ich posiadanie? To są wszystko pytania, na które odpowiedzi pewnie znajdują się w archiwaliach tureckich i my musimy tylko poczekać, aż naukowcy tureccy zechcą takie wiadomości opublikować.
3: A to kawał historii, ciekawej historii.
4: Oczywiście, czekamy na to i czekamy na to zapartym tchem. Pewnie jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ale nie jestem przekonana, że prędzej czy później przynajmniej część historii czy część informacji dotyczących tych obiektów będzie dostępna także dla nas. Dla osób nie znających ani alfabetu arabskiego, ani tego języka, którymi posługiwali się archiwiści, czy posługiwał się dwór sułtański w XVIII, XVII i XVI wieku.
3: A te napisy na tym plocie udało się odczytać
4: wszystkie? Tak, te napisy, które udało się odczytać, one są napisane językiem arabskim. To są błogosławieństwa. Bądź zdrowy, bądź błogosławiony, bądź szczęśliwy. Tak mniej więcej to można przetłumaczyć.
3: A inne namioty, które macie w swojej kolekcji, to też reprezentacyjne namioty? Czy
4: nie wszystkie. Nie wszystkie. Mamy jeszcze dwa takie wielkie namioty, to one mają czerwone tło. Ten jest wyjątkowy, rzeczywiście on jest niebieski. Dlaczego jest niebieski? Trudno powiedzieć. Wszystkie pozostałe są czerwone, ale mamy też mniejsze namioty, właśnie takie mieszkalne, z zachowanymi okienkami. Mamy także jeden dach, niestety tutaj namiot w całości się nie zachował, który ma takie wywietrzniki, ma takie okienka w swojej strukturze i przypuszczamy, że może to być namiot kuchenny. Wiemy także, że były inne namioty, które służyły jako stajnie, jako szopy, jako kuchnie. Nawet były specjalne namioty przeznaczone do egzekucji. Ale te są chyba znane wyłącznie ze źródeł.
3: Fajnie taki namiot, swój dom, tak? Przenosi się z miejsca na miejsce.
4: I proszę zobaczyć, to jest ogród. To jest wszystkie arkady, które tutaj są. On jest rzeczywiście bardzo bogato zdobiony. Inne

0: te namioty mieszkalne nie są aż tak bogato zdobione. Nie mają tła arkad, nie są wypełnione roślinami, nie są wypełnione kwiatami. I proszę zobaczyć, tu są tulipany, są róże, są granaty, są goździki, czyli wszystkie kwiaty, które można znaleźć w pachnącym ogrodzie. I cała ta struktura no, przywołuje altanę gdzieś w ogrodzie z płynącą wodą.
1: A na zewnątrz ten namiot jest w jednym kolorze, bo my nie widzimy tego dachu, tak?
0: I to jest bardzo ciekawe. Na zewnątrz namioty były w specyficznym kolorze takiej ostrej, jaskrawej zieleni, która wynikała z tego, że podszewki, że pokrycia namiotu były nasączane roztworami miedzi. One mają dzisiaj kolor nie taki uderzający dla dzisiejszego widza, który może nie do końca odpowiada naszemu smakowi, ale one były takie jaskrawo-zielone, w chłodnym, zimnym i jasnym kolorze.
1: A pani mówi, z dodatkiem miedzi, to w jakim celu? Jakoś chroniło od deszczów, od wiatrów, takie
0: umocnienie? Trudno powiedzieć, to chyba nie jest nieprzemakalne. Nie jest wykluczone, że to po prostu był rodzaj zabezpieczenia przed pasożytami.
1: Na zamku ten namiot jest eksponowany?
0: Normalnie jest eksponowany w naszej stałej ekspozycji. Mhm. Mamy tutaj także inne obiekty, które zostały zabrane ze stałych ekspozycji w skarbcu. Tutaj mamy, przywieźliśmy państwu nefrytową czarkę z talerzkiem i łyżeczką. To jest zespół obiektów, który jest normalnie przechowywany i eksponowany w naszym skarbcu koronnym. To jest dar dla posła Stanisława Małachowskiego od sułtana Murada IV z okazji podpisania pokoju w Karłowicach w 1699 roku. Także przywieźliśmy państwu to, co mamy najlepszego w naszych zbiorach. Tu jest taki złosrebrny, złocony komplet herbaciany, który także jest z naszego skarbca. Przywieźliśmy państwu także wyjątkową makatę arkadową, zachowaną w całości, która normalnie również była eksponowana na wystawie wschodu. Także jak się wystawa skończy, no to zapraszamy na nasze stałe ekspozycje na Wawel.
1: Na pewno. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Była to rozmowa z Magdaleną Ozgą, kuratorką zbiorów tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. 25 lipca Kościół katolicki wspomina świętego Jakuba i świętego Krzysztofa.
2: O świętych opowiada ksiądz dr Edward Kirsztukas, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce.
3: Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, kolejnych dwóch świętych, którzy są nam znani, a zarazem i nieznani. Kościół wspomina świętego Jakuba, a także świętego Krzysztofa. Może rozpocząłbym od świętego Jakuba. Wiadomo, że aż 50 świętych i błogosławionych nosiło to imię, a aż dwóch z nich było apostołami. W celu ich odróżnienia nazywa się starszy i młodszy oraz większy i mniejszy. Przydomki te wprowadził święty Marek i prawdopodobnie nie kierował się ich wiekiem, a pierwszeństwem dołączenia do gronów uczniów Jezusa. Dzisiaj spróbujmy spojrzeć na historię życia i śmierci świętego Jakuba Większego. Samo imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy ten, którego Bóg ochrania. Inne tłumaczenie mówi, że imię to pochodzi od hebrajskiego słowa skeb, co znaczy pięta. Księga Rodzaju tłumaczy bowiem, że kiedy Jakub, wnuk Abrahama, przychodził na świat, trzymał za piętę swojego brata bliźniaka Ezawa. Wiadomo, że święty Jakub starszy był synem Zebedeusza i bratem świętego Jana Apostoła. Zajmowali się oni rybactwem i zamieszkiwali okolicy jeziora Tyberiackiego. Niestety Ewangelii nie wskazuje dokładnie miejscowości ich zamieszkania. Może jedynie domyślać się, że zamieszkiwali Betsaidę, tak jak święty Piotr, Andrzej i Filip, ponieważ wszyscy uczestniczyli we wspólnych połowach. W Ewangelii świętego Mateusza podawana jest informacja, że Jan i Jakub byli wspólnikami Szymona Piotra. Wiadomo, że matka świętego Jana i Jakuba była Salome, która w późniejszych latach swojego życia wiernie towarzyszyła Jezusowi w trakcie jego wędrówek. Niektórzy nawet sugerują, że święty Jakub był spokrewniony z samym Jezusem. Jednak nie istnieją na te żadne dowody. Jezus powołał świętego Jakuba do grona swoich uczniów nad rzeką Jordan w trakcie połu ryb. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jeziora. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A kiedy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych braci Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali

0: w łodzie swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Święty Jakub był jednym z bardziej uznanych apostołów. W Ewangelii świętego Łukasza jest on stawiany na trzecim miejscu, zaraz po Piotrze i Andrzeju, a święty Marek stawia go wręcz na drugim miejscu, zaraz po świętym Piotrze. Również Jezus wyróżnił świętego Jakuba jako jednego z trzech najbardziej zaufanych apostołów, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia pańskiego oraz cierpienia w ogrójcu. Święty Jakub był przywódcą kościoła w Jerozolimy, gdzie panował Herod Agrypa, który był wnukiem Heroda Wielkiego. Chciał on koniecznie udowodnić Żydom, że płynie w nim krew tego narodu. Dlatego też wiernie przestrzegał prawa mojżeszowego i podjął się opieki nad świątynią w Jerozolimie. Z tych powodów Żydzi darzyli Heroda wielkim szacunkiem i liczyli się z jego zdaniem. Święty Łukasz, apostoł, pisze: w tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana. Jakub został stracony bez wyroku sądowego, co jest zadziwiające. Herod zapewne chciał uniknąć wydarzeń towarzyszących przy śmierci Jezusa i postanowił ściąć świętego Jakuba w celi. Pierwszym historykiem kościoła był biskup Eusebiusz. Napisał on, że przed śmiercią święty Jakub ucałował kata, który się tak bardzo tym przejął, że sam wyznał Chrystusa i w tym samym czasie poniósł za to karę śmierci. Po straceniu świętego Jakuba natychmiast kazano pojmać świętego Piotra. W VII wieku Arabowie przyjęli panowanie nad Jerozolimą. Z tego powodu obawiano się zniszczenia grobu świętego Jakuba i sprowadzono jego szczątki do Santiago de Compostela. Od XI wieku mieści się tam stolica arcybiskupstwa. W 1211 roku konsekrowano tamtęszą katedrę, w której umieszczono relikwie apostoła. W Santiago założono również zakon rycerski świętego Jakuba w celu obrony wiary i kraju przed Arabami. Święty Jakub jest głównym patronem Hiszpanii, a jego grób w okresie średniowiecza był trzecim najpopularniejszym celem pielgrzymek, zaraz po Ziemi Świętej Rzymie. W obecnych czasach co roku miasto jest odwiedzane przez tysiące pielgrzymów, a grób świętego Jakuba należy do największych sanktuariów duchowych na świecie. Co ciekawe, pomimo upływu tysiąca lat, pielgrzymki do grobu apostoła trwają. Z roku na rok coraz więcej pielgrzymów z całego świata przybywa do Hiszpanii lub Portugalii, aby przejść jeden z najpopularniejszych szlaków francuski, portugalski, północny i pierwotny. To niesamowite doznanie, pełne przeżyć duchowych, a także kulturalnych. Czym jest szlak świętego Jakuba? Szlak lub droga świętego Jakuba, Camino de Santiago, znany także jako Via Jacobi, przebiega przez całą Europę, a jego cel znajduje się w Santiago de Compostela. Szlak ma ponad 1200 lat. Jego historia zaczęła się w 812 roku, kiedy to zostały znalezione relikwie świętego Jakuba apostoła, ucznia Chrystusa. Od tego czasu miasto Santiago de Compostela stało się celem licznych pielgrzymek. Najbardziej znane trasy Camino de Santiago to przede wszystkim Camino Frances, która liczy sobie około 800 km. Najpopularniejsza trasa, pierwszy europejski szlak kulturowy, wiedzie od francuskiego miasteczka Saint-Jean-Pied-de-Port, a jednak wbrew swojej nazwie około 98% trasy przebiega przez północną Hiszpanię. Ta właśnie trasa w 1993 roku jako pierwsza wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do najciekawszych miast, które odwiedzisz po drodze, zalicza się Pampaluna, Lagrono, Burgos, León, Santo Domingo de la Calzada. Znane też są takie trasy jak Camino del Nord, inaczej Camino de la Costa, Camino Primitivo, Camino Lebaniego, inaczej Camino de Santo Toribio. Z ciekawości powiem, że jest trasa Via de la Plata, która jest rzadko, prawda, wybierana, ale liczy sobie około 1000 kilometrów i prowadzi, czy rozpoczyna się raczej z Sewilli, a prowadzi przez takie miasta jak Merida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Astorga, Urące. Jedna z najdłuższych i najtrudniejszych dróg świętego Jakuba to jest Via Regia, która prowadzi przez Litwę, Białoruś, Ukrainę, Polskę, Niemcy, Belgię, Francję i Hiszpanię. Gdy mówimy o szlaku świętego Jakuba, to powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz. ludzie wybierający się na drogę pielgrzymią do Santiago de Compostela przede wszystkim poszukują wewnętrznie Boga. Powiem wam ciekawą rzecz, że wielu ludzi, którzy utracili Go, którzy gdzieś się zagubili, podejmując wielki trud fizyczny, zmagając się ze swoją słabością, wypełniając swoją misję, postawione przed sobą cele, wychodzą na pustynię, spotykając się z dobrym człowiekiem, który otwiera przed nim swoje domy, dzieli się kawałkiem chleba, ale też zmaga się z sobą. Zmaga się, bo poszukuje tego, co jest trwale, co jest wieczne. Słyszałem niejedną historię, kiedy człowiek całkowicie niewierzący po odbyciu tej pielgrzymki, po przejściu tego szlaku, nie tylko odnalazł swoje miejsce w kościele, ale także odkrył w swoim sercu istnienie Boga. Zdaję sobie sprawę, że pielgrzymka jest czasochłonna i wymagająca wiele fizycznych wysiłków, być może wprawy, ale też wiem, że ci, którzy wrócili z Santiago de Compostela po odbyciu niezależnie długości trasy, wrócili odmienieni. I dzisiaj mogą śmiało głosić Ewangelię, dobrą nowinę, że Bóg jest w życiu każdego z nas.
1: Kolejnym świętym, którego będziemy wspominać, jest święty Krzysztof, patron Wilna.
0: Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co niosący Chrystusa. O życiu świętego Krzysztofa brak jest pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw opartych na tradycji, święty Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowanie cesarza Decjusza około 250 roku. Jest jednym z 14 wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Najstarszym dowodem kultu świętego Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Hajdar Pascha w Nikomedii, którym jest mowa o wystawionej ku czci męczennika bazylicy w Bityni. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie święty odbierał szczególną cześć w Nikodymii i w Bityni. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru świętego Krzysztofa, co również potwierdza kult męczennik. Papież święty Grzegorz I Wielki pisze, że w Toarminii na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Z powodu braku szczegółowych informacji o świętym Krzysztofie, średniowiecze na podstawie imienia niosący Chrystusa stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotnie imię Krzysztofa miało brzmieć reprobus, z greckiego odrażający. Gdyż miał on mieć głową podobną do psa, wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy, kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego się boi szatan. Opuścił więc służbę szatana i poszedł służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem. W miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów idących ze wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przetłaczał. Zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: to jesteś, dzieciu. Otrzymał odpowiedź: jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat. Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeź świętego Krzysztofa. Tradycja miała reprobusowi nadać tytuł Krzysztofa, czyli nosiciela Chrystusa, z greckiego Christophoros. Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić wygląd ludzki. Święty Krzysztof jest patronem Ameryki, ale także jest patronem Wilna, siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej młodzieży. Jest patronem kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędnik nieśmiertelnych niebezpieczeństw. Dzień jego dorocznej pamiątki poświęcę się wszelkiego rodzaju pojazdom.

0: jazdy mechaniczne. W ikonografii święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę. Na barkach niesie dzieciątko Jezus, w ręku ma maczugę, czasami kwitnącą, także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m.in. dziecko królujące na głowie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż i wiosła. Tyle moglibyśmy powiedzieć sobie dzisiaj o tych dwóch świętych. Zdaję sobie sprawę, że święty Jakub jest może bardziej nam daleki. Święty Krzysztof jest bliski, m.in. dlatego, że wielu z nas prowadzi samochody, ma w swoich samochodach obrazek świętego Krzysztofa, prosi go o wstawiennictwo, o ochronę, obronę przed złem.
1: O świętym Jakubie i świętym Krzysztofie opowiadał ksiądz dr Edward Kirstukas. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na imprezy, które jutro z okazji Dnia Patrona Wilna przygotowały organizacje stołeczne. Renata Dunajewska, do usłyszenia.